0: Kasia Nowicka, jestem rzecznikiem prasowym Centrum Nauki Kopernik. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Nowinki i zapraszam wszystkich do Kopernika. Nie jest tylko dla dzieci.
1: Radio Nowinki, Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: hajsu, więc nie dzwoń. Puszczam wodę i odpalam nowy sezon. W piątki leżę w wannie, nie mam siły tańczyć ani chlać. Napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać. Będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać. W sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej.
2: Bo
1: nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

nie z gór. No i do zupa na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc te wakacje. Jeśli umiesz tańczyć skarbie, to mi

czyli AGH Plaża, UJ Żaczek, Polibuda, no i AKF Zielone, czyli to z kolei kampus Akademii Kultury Fizycznej na ulicy Jana Pawła, w sumie też niedaleko od akademików Politechniki. Możecie się ewentualnie wybrać. Zaczynamy od AGH-u. Tam akurat na boiskach, na kortach koncerty, a to oznacza, moi drodzy, że dziać się będzie sporo, bo te główne AGH-owskie koncerty to jest 20, 21, 22 i 23 maja przede wszystkim. Jeżeli tak, to od razu zaczynamy. 20 Kukon, Hubert, Jan, Rapowanie, dodatkowo jeszcze Zalia, BSK, a poza tym już 21 Nocny Kochanek, bracia Figo Fagot, Big Cyc, Skolim, no prawie że Disco Polo, Daj to głośniej, Myslowic i Tomekasz, a nie, Myslowic i Tomekasz to już 22 piątek, natomiast 22 jeszcze też piątek Lemon, Metro, natomiast na 23 maja na sobotę, czyli to już jest przyszły tydzień w pełnej rozciągłości, Głolec, Orkiestra, Piżama Porno, Dżem w nowej odsłonie, czyli nieco starej, i Orkiestra AGH będzie też Was zabawiała wieczorową porą. No i jeszcze jedna ostatnia atrakcja, Konfuko AGH, czyli też troszeczkę symfonicznie. Jeżeli chodzi o strefę Żaczek, to na UJ-cie, tutaj pokrywają się terminy z Politechniką. Dzisiaj był albo i będą jeszcze to Desidery, Wojtek Szumański, Reto, no i właśnie te modelki to nie były bez przypadku, bo na wieczór, na Żaczku właśnie modelki dzisiaj występują. Jutro miły ATZ, Catch Up, dodatkowo Kosma, Król, Kania i Krzaku, również Kasperczyk. Natomiast na piątek Nautofon, Tymek, Sarius i Paw Beats, tudzież Chivas. Na 16, czyli to już na sobotę, Miętcha, Fisze Made, Tworzywo i Happy Sad, jednym słowem. O tak, zwłaszcza ten ostatni zapowiada się ciekawie. Na Polibudzie mówiłem już o programie, w związku z tym chyba nic dodać, nic mówiąc, ale zapraszam. W tle jeszcze, zaraz, o Awim już mówiłem, to można podejść. Natomiast na AWF-ie, to wróć Akademii Kultury Fizycznej, dzisiaj baciary, jednym słowem, może skromnie, ale za to wymownie i krótko można przedstawić. To jeżeli chodzi o wydarzenia związane z juwenaliami, jeżeli chodzi o inne koncertowe i nie tylko koncertowe, to przypominam, dzisiaj wystartował 19. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie, warto o tym pamiętać. Jutro w Nowochódzkim Centrum Kultury najpiękniejsze piosenki Kaliny Jędrusik, tym razem będzie oczywiście w doskonałym towarzystwie i piękne piosenki do odśpiewania i odtworzenia. W piwnicy pod Baranami powróćmy jak za dawnych lat, to akurat na piątek na godzinę 19 się zapowiada, myślę, że też warto się wybrać. Klub Studio z kolei zapraszam.

Image Limited, jednym słowem kultowy zespół, będzie po Europie krążył i właśnie w sobotę o 18 w klubie Studio się pojawi. Dawno ich nie słyszałem, a szkoda, bo oczywiście kawałek historii za tym przemawia. Jeżeli chodzi o kolejny zestaw, to podpowiem, że Fandowin Criminals w kwadracie, to akurat na 21 maja, czyli przyszły tydzień, czwartek, się zapowiadają, także możemy już się powoli do tego ewentualnie ustawiać. Ja jeszcze podpowiem, że gaming koncert w Tauron Arenie to przyszły weekend, także przygotujcie się, bo naprawdę mocne wydarzenie, poniekąd oczywiście powiązane z festiwalem muzyki filmowej, ale to oczywiście jakby zupełnie inne skojarzenie. Dobra, moim zdaniem to tyle, jeżeli chodzi o propozycje, bo naprawdę i tak sporo tutaj do wyboru i odsyłam również do szczegółowych programów, bo mimo wszystko na wszystkie te koncerty, no pomijając inne sprawy, trzeba ni mniej, ni więcej, tylko powiedzmy postawić się i zakupić również jakiś bilet. A teraz Alvin będzie nas zabawiał, także gramy i słuchamy.

No dobra, jeżeli chodzi o propozycje filmowe, to zacznę z pewnym przeskokiem. Nie piątek, tylko sobota, wyjątkowo, trochę nietypowo. Premiera polskiego dokumentu pod tytułem Znaki Pana Śliwki. A chodzi o grafika projektanta, który ukształtował w pewnym stopniu jakąś wizualną tożsamość Polski. Biografia, dokument, myślę, że warto ewentualnie obejrzeć, jeżeli uda Wam się akurat trafić na ten film oczywiście. A jeżeli chodzi już o propozycje bardziej, powiedzmy, piątkowe, to oczywiście kolejna odsłona przygód Kurozająca. Tym razem Kurozając i Świątynia Świstaka. Komedia przygodowa, animowana oczywiście, do obejrzenia już od piątku. Nasz wyjątkowy bohater odkrywa, że nie jest sam i ma siostrę, a cały gatunek kurozająców potrzebuje ratunku. Wyrusza więc w ryzykowną podróż do legendarnej świątyni, która ma wyjaśnić co, jak, dlaczego i po co. Kolejna propozycja to dokument muzyczny, moi drodzy. Iron Maiden, Burning Ambition, jednym słowem prezentacja 50 lat historii zespołu Iron Maiden. W związku z tym nic dodać, nic ująć, moi drodzy. To po prostu chyba trzeba obejrzeć i nic innego tutaj powiedzieć chyba nie mogę, czy wręcz nie powinienem, no bo to w końcu rzutuje samo za siebie i mówi samo za siebie. Kolejna propozycja filmowa, tym razem film Obsesja, film amerykański, trochę do straszenia, bo to horror oczywiście. Mamy naszego bohatera, który platonicznie zakochany jest w swojej przyjaciółce, no i chce zdobyć jej serce, no i postanawia swoje marzenie spełnić za pomocą, no jak się domyślacie, niezbyt czystych chwytów. Podkreślam, horror, więc straszyć będzie. Kolejna propozycja to film Romeria, dramat hiszpański. Mamy bohaterkę, która wraca do rodzinnej Galicji, by odkryć prawdę o zmarłych rodzicach, no i wśród przemilczeń krewnych oraz z pomocą pamiętnika matki buduje własną opowieść o miłości, pamięci, no i przełamywaniu dziedziczonych tabu. Jednym słowem, historia, no jak ich wiele, ale przede wszystkim prawie że Romeo i Julia w takim hiszpańskim, galicyjskim wydaniu. Aczkolwiek oczywiście z pewnej perspektywy do od oglądnięcia. Film, myślę, że nad wyraz ciekawy, atrakcyjny, no i przede wszystkim ta Hiszpania ostatnio nas kusi, ciągnie ku sobie i coraz więcej ludzi tam chętnie, no nie tylko wjeżdża na wakacje, ale się osiedla. No jednym słowem, myślę, że jest to na pewno też coś, co może wielu zainteresować. No i teraz uwaga, Everybody Loves Outlaw, gramy, no bo jakżeż to chyba inaczej można określić.

No i propozycje serwisów streamingowych to oczywiście dla Waszych potrzeb. Zaczynamy od, niech będzie Amazon Prime, moi drodzy. Od paru dni do obejrzenia na serwerach Amazona, ostatnio tak w Paryżu między innymi. Dodatkowo gry wojenne, komplet gatunku, również Inspektor Clouseau, czyli Różowa Pantera w komplecie, bo i zemsta, i nie tylko, jednym słowem sporo tych odcinków do obejrzenia. Jednym słowem prawie cały komplet, jeżeli nie cały, musiałbym policzyć, ale tak mi się wydaje. Dodatkowo klasyk, czyli Purpurowa Róża Skyru, Dorwać Małego z Danem DeVito. No i uwaga, uwaga, również Yandl z Barbarą Streisand w roli głównej. Taka opowieść o dziewczynie, która postanawia zdobyć wiedzę i nauki zarezerwowane dla mężczyzn. Bynajmniej nie mowa o krakowskiej akademii Anno Domini XV wieku, ale środowisko ortodoksyjnych Żydów, moi drodzy. To tak a propos tego filmu. Kolejna propozycja, która myślę, że wielu zainteresuje, no to przerzucamy się na, uwaga, uwaga, Disney Plus. A tutaj, jeżeli chodzi o seriale, to od piątku pierwsze dwa odcinki Witamy w Wrexham, piąty sezon.

również do obejrzenia. Dorzucę jeszcze jedną sprawę. Otóż, jeżeli dobrze policzyłem, Top Guns, następne pokolenie, to od dzisiaj już jest dostępne, a od piątku Lisa and Walter to był wypadek. Czy 20 mieści się, tak? No niech będzie. Blue w shortach, nowe odcinki od 20 maja. Dodatkowo jeszcze Myszka Miki i Frajdomek. To wszystko oczywiście już dla trochę młodszych widzów. Jeżeli chodzi o HBO Max, to ja przypominam, że od kilku dni Bohemian Rhapsody jest do obejrzenia. Doskonały film. Rami Malek, który wcielił się Freddiego Mercurego. Doskonałe. No, film autoryzowany skądinąd przez resztę ekipy Queen, także obejrzeć naprawdę warto. Jeżeli nie widzieliście, obejście, no bo no, myślę, że gwiazdy rocka tak odtworzonego, to jeżeli nie będzie to sztuczna inteligencja i malunek, nie zobaczycie chyba więcej nigdy. Naprawdę doskonały film. Elvis się przy tym chowa, jeżeli chodzi o twórstwo. Chociaż jeżeli chodzi o sam wątek, no to można już w tym momencie troszeczkę podyskutować. Również od paru dni Song of the Samurai, nowy serial. Drugi odcinek, jeżeli dobrze sobie liczę, będzie w sobotę, także przygotujcie się na to. Natomiast dodatkowo dzisiaj miniaturowa żona, premiera, pierwszy odcinek, także też fajnie się to może ułożyć. I Stage of Love również od dzisiaj, natomiast od jutra druga odsłona Na szlaku wielkich odkryć, pierwszy odcinek, także premiera. Dodatkowo jeszcze Witamy na Hawajach, Amrób i Lista A, czyli 15 opowieści o azjatyckiej i pacyficznej diasporze. Na piątek z kolei Wojny Gangów, Bandidos, odcinek pierwszy, premiera. No i Working Man również od piątku do obejrzenia. Jeżeli chodzi o Netflixa, to tradycyjnie licencyjne tytuły najpierw, no bo tak jakoś wychodzi. Od wczoraj, nie wiem czy macie świadomość, Gladiator 2. No, czy się podoba, czy nie, sami ocencie. Gladiator podstawowy, cacy. Gladiator 2, tak sobie. Sex Story również od wczoraj, natomiast dzisiaj Kraven Łowca się objawił na serwerze. Dodatkowo od piątku będziecie mogli obejrzeć Zgadnij Kto, tudzież One Piece również. I również od piątku gala wręczenia nagród Les Culturistas. No jednym słowem też się dobrze zapowiada. Parę dni luzu i 19 to jest już wtorek, jeżeli dobrze liczę. Zaraz, piątek, sobota, niedziela, tak, we wtorek 19 siostry będą do obejrzenia. No i uwaga, Ministranci byli do obejrzenia już od jakiegoś czasu na Amazonie, to tak przypominam. Natomiast od 21, czyli od przyszłego tygodnia w czwartek, będą dostępni również na Netflixie jako produkt licencyjny. Ja ze swej strony dorzucę jeszcze propozycje Netflixa, ale produkcji własnych Netflixa. W związku z tym, uwaga, zaczynamy. Devil May Cry, sezon drugi, to jest od wczoraj dostępny, natomiast dzisiaj autobus, strajk piłkarzy reprezentacji Francji, doskonałe dopasowanie sezon czwarty i między ojcem a synem dodatkowo jeszcze koguciki sezon drugi. Jutro z kolei Nemesis, Bratnia Dusza i Wypadek, sprawa Mackenzie Shields. No i dodatkowo jeszcze The Wonderfuls, to też może wam się spodobać. Berlinda Max Gronstein też pewnie. Natomiast jeżeli chodzi o propozycje niedzielne, Ronda Ramsey kontra Gina Carano, natomiast od wtorku Wendy's Sakes Legacy, dodatkowo sportowe opowieści z Wielkiej Brytanii, cud Liverpoolu w Stambule. Skądinąd ten mecz powinniście pamiętać, moi drodzy. To od wtorku będzie dostępne. Dzień później Carissima będzie dostępne, czyli od środy też oczywiście zapraszam. Jeżeli chodzi o propozycje serwisów streamingowych, wybrane propozycje serwisów streamingowych, to już tyle. Myślę, że teraz jest pora, aby
aby sobie zagrać, no właśnie,

No i propozycje filmów do obejrzenia na tych najbardziej dostępnych, ogólnodostępnych kanałach telewizji naziemnej. Dzisiaj o 23.55 Dzień Niepodległości będzie na Polsacie, także zapraszam, bo to się zawsze ogląda bardzo fajnie i sympatycznie. W tym roku chyba już dwa razy, ale nie wiem, może jednak dzisiaj nie okręcę, ale może się jednak zdecyduję. Zobaczymy. Na Pulsie Księga Luster to o 22.20 będzie do obejrzenia, natomiast na Pulsie 2 Zły Porucznik z 1000, nie, to jest ta wersja z 2009 roku, w związku z tym trochę inaczej. No a na TV4 Pamięć Absolutna, ale w tej pierwotnej wersji 1990 roku z Arnoldem Schwarzeneggerem, także zapraszać oczywiście mogę i chcę, no bo to akurat oglądało się jak najbardziej sympatycznie i myślę, że wielu się to spodobać może. W TVP Historia o 21.25 dokument Świadkowie Czarnobyla, o tyle istotne, że ostatnio, nie wiem czy słyszeliście, ta osłona zewnętrzna tego, nazwijmy to, sarkofagu, w którym reaktor jest schowany, ukryty, została uszkodzona poprzez wybuch, no, ponoć przypadkowy drona, ale nie zmienia to faktu, że znowu zaczyna być z tym Czarnobylem troszeczkę niebezpiecznie. Jeżeli chodzi o jutro, czyli w czwartek, Zabij mnie kochanie, to akurat na Polsacie o 21.50, natomiast na TVN-ie na twoim miejscu komedia o 22.40, no i Ślepy traf, dramat kryminalny, to akurat na Stopklatce, natomiast Prezydencka córka, komedia romantyczna o 22.10 na Pulsie, też myślę, że wielu się spodoba. No i uwaga, thriller francusko-amerykański, ale nie tylko, bo europejski też, Notre Dame płonie, czyli w tym momencie ognisty podmuch czy cokolwiek innego, ale w takim bardziej europejskim, paryskim wykonaniu. No a jeżeli chodzi o TVP Kultura, Człowiek z Marmuru będzie o 25 w czwartek do obejrzenia. Film Wajdy z 1976 roku, przypominam, naprawdę klasyk, chyba bardziej się tego nie da podkreślić. Jeżeli chodzi o piątkowe propozycje, to podpowiem, że Pitbull Niebezpieczne Kobiety to 23.15 na Polsacie, też może wam się spodobać. 100 dni do matury, komedia o 20 na TVN-ie, natomiast ja podpowiem, że no z reguły horrorów nie polecam, ale będzie remake Carrie do obejrzenia na Stopklatce o 22, także jeżeli lubicie, to startujcie. No a na Pulsie Jeden Gniewny Człowiek o 22, czyli Jason Statham, który ma uporządkować kwestię napadów na konwoje. Czy mu się uda? Zobaczymy. Super Polsacie o 21. 1000 lat po ziemi. Film, no powiedzmy, w swoim czasie bardzo dobrze przyjmowany, bo to z 2013, kilkanaście lat. Will Smith tym razem w roli ojca na ziemi. Ziemi troszeczkę zdeformowanej, z dziwnymi zwierzętami i nie tylko. No, chodzi o to, że ludzkość wyemigrowała. No, zresztą tak jak chyba w takiej animacji, w której robot porządkował Ziemię, tym razem dali im jej czas, aby Ziemia sama się zregenerowała. No i tutaj akurat właśnie o tym jest film, bo trafiają tam przez przypadek, no i muszą z tymi mutacjami, różnymi rzeczami troszeczkę sobie poradzić. No i uwaga, na TVP Historia będzie Pluton Rivera Storna z 1986 roku, młodziutki Charlie Sheen. No i przy okazji jest to również film, którym de facto polubiłem Williama Dafoe.
Doskonała rola, myślę, że warto pamiętać. Pluton to akurat piątek o godzinie 20 na TVP Historia. Sobota, na sobotę od razu troszeczkę również pod kątem młodych widzów coś chciałbym wam zaproponować. Będzie Batman Forever na TVN7 o 7.40, natomiast o 8.40 na Pulsie 2 potworna rodzinka, animacja. Myślę, że to podobać się może wszystkim i to chyba bez względu na wiek i o to głównie akurat chyba chodzi. Jeżeli chodzi o właśnie o to chodzi, żeby obejrzeć dobry film razem z rodziną chociażby. Jeżeli już wracamy do pasma wieczornego, to uwaga, Bad Boys Ride or Die to na Polsacie o 22, natomiast 8 rzeczy, których nie wiecie o facetach, komedia romantyczna na TVN-ie do obejrzenia, polska komedia romantyczna. Jak na nasze realia oczywiście doskonała obsada, obejrzeć można. O 21.55 Oczy Węża będą na stop klatce do zobaczenia, natomiast Mechanik Konfrontacja o 22.05 na Pulsie też może się to chyba w większości spodobać, tym bardziej, że film naprawdę całkiem przyzwoity. Natomiast tutaj akurat podrzucę pewien starszy film, bo na TVN7 Duch i Mrok będzie gwiazdorska obsada. Generalnie mamy okres międzywojenny w Kenii, a może nawet trochę wcześniej, budowa linii kolejowej i para lwów, które przez miejscowych określane są jako demony, a w zasadzie odrodzone demony w ciałach lwów, które masakrują budowniczych mostu i tej linii kolejowej, myśliwi, którzy mają rozwiązać ten problem. Nie okazuje się to takie proste, to podpowiem. A ci, którzy chcieliby pooglądać z kolei coś z pogranicza, no powiedzmy grafiki i filmu aktorskiego, uwaga, Sin City 2, Damulka, Warta Grzechu, to będzie na Pulsie 2 od 22.25 do obejrzenia. No i uwaga, film, który może porzucę, niedawno był w sumie w kinach prezentowany, bo to jest produkcja czesko-irlandzko-polsko-słowacka, Szarlatan o pewnego rodzaju szarlatan to może za dużo powiedziane, ale w każdym razie człowieku, który próbuje leczyć nieortodoksyjnie, że tak powiem, w okresie międzywojennym. Film myślę, że dosyć intrygujący. Zresztą od razu mi się akurat przypomniała polska produkcja Znachor, no ale to jakby trochę inna kategoria, natomiast troszeczkę oczywiście tutaj sporo wspólnego jest pewnie. Kolejne zestawienie, przechodzimy do niedzieli. Jeżeli chodzi o niedzielę, znowu chciałbym wam zaproponować powiedzmy propozycje również takie dla zaspokojenia w zasadzie zajęcia młodych. Krzywym zwierciadle, europejskie wakacje, to może nie jest do końca dla całkiem młodych, ale myślę, że też obejrzą to całkiem sympatycznie i chętnie. Kopciuszek, musical, nie wiem, czy to akurat spodoba się wszystkim, ale jakby co do czego, to ewentualnie możecie jeszcze pooglądać sobie na przykład Abu Simbel, Świątynia nad Dinem. To dokument, który na TV Historia się dziś pojawi. Jeżeli chodzi o pasmo wieczorne, to uwaga, na Polsacie o 20 Gierek, biografia Koterski, chciałem powiedzieć młody Koterski, ale niech będzie, Misiek Koterski w roli Gierka. Syn Edwarda Gierka stwierdził, że Misiek był prawie bardziej Edwardem Gierkiem niż jego tata. W związku z tym podobieństwo duże, a film, powiem tak, niezwykle intrygujący okres w historii PRL-u, historii Polski, także jak najbardziej godne polecenia.
My Day, polska produkcja z 2020 roku, obsada gwiazdorska, to na TVN 22.05, natomiast na stopklatce o 29 Legion będzie do obejrzenia. No powiedzmy, nawiązanie Wielkiej Brytanii do tradycji kiedy to terytorium było częścią Imperium Rzymskiego. Na Pulsie z kolei będzie Iluzja o 21.55, Morgan Freeman, także warto o tym pamiętać. No i uwaga, uwaga, film, który ja wielokrotnie już polecałem i polecę jeszcze raz. Dramat wojenny, niemiecki dramat wojenny z 2001. Jeniec tak daleko jak nogi poniosą. Ekranizacja przygód, no to może za dużo powiedziane, życia niemieckiego żołnierza, który w trakcie II wojny światowej trafia z całą jednostką do radzieckiej niewoli. Tam pod takim bardziej czy mniej realnymi zarzutami trafia przez sąd jako zbrodniarz wojenny. Stamtąd lądują w radzieckim gułagu, gdzieś tam daleko, daleko, niedaleko Kamczatki. I on stamtąd ucieka. Na piechotę przechodzi całą Syberię, przechodzi te Stany, Republiki Środkowoazjatyckie Związku Radzieckiego, dociera do Iranu, wraca do domu na piechotę. Ta podróż zajmuje mi kilka lat, wraca po ponad 10 latach pobytu w niewoli do domu. Historia niesamowita, historia poruszająca, a poza tym jakby na to nie spojrzeć, prawdziwa. To jest jakby troszeczkę inny wymiar II wojny światowej. Nasi rodacy też nie wszyscy powracali z Kazachstanu czy Syberii. Niektórzy z nich wrócili, a w zasadzie nie oni, tylko ich wnukowie, wnuki, prawnuki wracały w latach 90. do Polski dopiero. Byli tacy, którzy nie wrócili do tej pory. Jednym słowem, moi drodzy, historia nad wyraz prawdziwa, warto o tym pamiętać. No i amerykańscy sąsiedzi to będą na Super Polsacie do obejrzenia 20.65 w niedzielę. Też polecam. Natomiast Zaklinacz deszczu, film amerykańsko-niemiecki o 20.00 TVP Kultura, też chyba warto pamiętać. No i będzie ponownie możliwość obejrzenia Popiołów z 1965 roku, to na TVP Historia. Jeszcze tylko szybciutko propozycja. Krwawa pogoń na Pulsie w poniedziałek o 22.00 do obejrzenia. A dodatkowo, jeżeli już, to uwaga, na TVP2 Ballada o białej krowie. Wbrew pozorom naprawdę bardzo ciekawa propozycja. A ja myślę, że skoro już tak żeśmy odjechali, to nie wiem, czy kojarzycie taką grupę Dubioza Collective. Piotrek i Kuba z Worka Buszu kiedyś zaprezentowali kilka ich utworów, w związku z tym nie jest to mi bynajmniej obce, a prawdę mówiąc, Balkan Boys całkiem nieźle się jeszcze dodatkowo słucha, także gramy. I like

Tak. Chyba powinienem zacząć od przypomnienia kilku informacji, które dotyczą jutra i piątku. Przypominam, od 10:00 Dzień Lądowca, czyli Święto Wydziału Inżynierii Lądowej na Politechnice. To na kampusie głównym oczywiście komplet akcji będzie się rozgrywał, także zapraszam, bo będzie dużo atrakcji, w tym koncercik, no i radio nowinki w tle oczywiście. Dodatkowo podpowiem, że z kolei o godzinie 17:00 w działowni rozmowa, i to nie byle jaka rozmowa, bo temat główny, czy jeszcze umiemy się słuchać o dialogu w świecie podziałów i emocji, a rozmawiać będą metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś i rektor Politechniki Krakowskiej profesor Andrzej Szarata. Przypominam, w czwartek, jutro o godzinie 17:00. Jeżeli chodzi o kwestie bardziej odległe, aczkolwiek wcale nie tak bardzo, przypominam, w piątek początek weekendu, ale również koncerty juwenaliowe politechniczne, czyli strefa Polibuda, piątek, sobota, natomiast w piątek rano będzie miał miejsce finał konkursu Tadeusz Kościuszko Inżynier i Żołnierz, czyli poznamy laureatów, tegorocznych laureatów. To od godziny 12:00 będzie się rozgrywało, także naprawdę trzy tury, które powiedzą nam wszystko. O 19:00 wernisaż wystawy na 50-lecie przyznania nadania patrona Politechnice Krakowskiej, patrona, czyli Tadeusza Kościuszki. To wystawa w Muzeum Politechniki Krakowskiej, wernisaż, a do oglądania oczywiście później. Przy okazji pamiętajcie, Noc Muzeów, to też takie hasło, klucz, które tutaj na piątkowy wieczór może mieć akurat spore znaczenie. Co jeszcze chciałem wam powiedzieć? No chyba to, że też Radio Nowinki oczywiście dla was cały czas będzie grało. Jutro tradycyjnie poranek o godzinie 9:00. Potem transmisja z Dnia Lądowca. Wieczorem inżynierskie historie, to o godzinie 21:00. A dzisiaj dziękuję wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Dziękuję wam, Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony mówię pa, a na koniec Sarsa jeszcze nam troszeczkę zagza i myślę, że to dobra melodia na wieczór.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem

0: szprotki leży w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Ej, jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

0: zlała w jednokształtną magmę słuchową i nie wiem, czy to jest kwestia tego, że rzeczywiście jest taki przeskok między pierwszymi utworami, czy jakoś tak odbiorczo działa taki album, który nie ma brzmienia jakiegoś bardzo uderzającego w twarz i bardzo dynamicznego, tylko tam są niezłe, czasami bardziej psychodeliczne, czasami bardziej spokojne indie-rockowe piosenki. Czy po prostu jesteśmy przebodźcowani i ciężej nam się odbiera taki prosty album bez żadnych ciosów na twarz? Spróbuję sprawdzić, która z tych dwóch opcji. Dostaliśmy przyzwoity album, ale taki, o którym nie będziemy jakoś specjalnie pamiętać, no chyba, że zespół przyjedzie do Polski w przyszłym roku, no bo to by była konkretna lekcja historii Britpopu i to był zespół na tyle dobry w swoim klasycznym okresie. No ja w zasadzie lubię wszystkie ich płyty do rozwiązania i bardzo było przyjemnie, gdyby pograli te utwory, gdyby można było je usłyszeć na żywo. No i właśnie skleiłem jeden z nowszych utworów, czyli Living is Easy, i jeden z klasycznego katalogu. Druga rzecz z kolei, no, to jest zespół z Portland w Oregonie, zespół The Dlinis, który zawsze miał takie okładki kojarzące się z pustynią i bezdrożem, trochę takie jak, nie wiem, z serialu True Detective. Tak. To jest taka estetyka.
1: I to jest bardzo filmowe zdjęcie właśnie, dużo i przestrzeni.
0: Każda z ich okładek wygląda podobnie, bo nowa to jest też to samo.
1: No, widać pewien schemat.
0: Budynki mniej lub... swoją drogą z takim filtrem, który kojarzymy z filtrem Meksyk, powiedzmy, z filmów i seriali, bo jest coś takiego, taka określona kolorystyka pomarańczowo-brązowa i tu jest mniej więcej to samo. To jest trochę soulu, trochę country i trochę bardziej wysmakowanego popu. Zespół tak samo, podobnie gra od 2014 roku. Wydaje kolejne płyty, nic się nie zmienia. Jakoś omija tę część Europy, ale przypuszczam, że z takim bardzo ciepłym klimatem nie omija na przykład Portugalii, Hiszpanii, więc może i też Włoch. Więc pewnie trzeba będzie prędzej czy później tam się pojawić i gdzieś ich dorwać po drodze.

0: to była sekcja muzyczna, która potrwała praktycznie 1/4 naszej audycji tak łącznie, ale było bardzo ciekawie, jak zresztą zazwyczaj, ale nie tylko w kontekście tego, co zazwyczaj się dzieje, to jest istotne, ale też dlatego, że tutaj się działo dużo na pograniczu kultur, na pograniczu państw, estetyk muzycznych. To są takie rzeczy, które akurat w twojej części były bardziej widoczne pod kątem tła takiego czysto merytorycznego, ale ja zagrałem sporo utworów chilijskiego zespołu Los Prisioneros, już nie istniejącego w tym momencie. Oczywiście no, po hiszpańsku nie trzeba za bardzo nawet kombinować, żeby to tłumaczenie poprawnie odczytać jako więźniowie. I tam rzeczywiście lirycznie trochę takich podtekstów społeczno-punkowych się zachowało, natomiast to jest kwestia czysto tekstowa, ale muzycznie to we wczesnym okresie działalności, bo podobno później było inaczej. Ja nie wiem, bo słuchałem tylko jednej płyty jak na razie z 87 roku. Potem podobno to się zmieniło, muszę to sprawdzić, natomiast no, na razie to jest w mojej percepcji zespół po prostu synth-popowy, nowofalowy z tekstami właśnie, które wedle wszelkich informacji, które znalazłem w internecie, tylko to muszę to czytać piąte przez dziesiąte, bo to są siłą rzeczy informacje znalezione po hiszpańsku, więc możliwości moje językowe, jak i translatorskie narzędzi, których używa w tym momencie każdy w zasadzie człowiek, czyli tłumaczenia internetowego, no są różne, więc trzeba sprawdzić, czy tam naprawdę ten zespół był cenzurowany w końcówce reżimu Pinocheta, podobno tak. Trzeba, będę musiał to sprawdzić, jeżeli rzeczywiście tak było i jeżeli to jest zespół, który jest ciekawszy na skalę szerszą, nie tylko w kontekście końcówki lat 80., no to pewnie jeszcze będzie do mnie wracał i będzie też w efekcie wracał do was, no ale na razie zagrałem z albumu, którego tytuł, to nie jest ten z długim tytułem, tylko jest po prostu Corazones, czyli serca z właśnie końcówki lat 80. Czterokrotnie platynowa płyta w Chile, tylko no to jest sprzedaż na poziomie, z tego co widzę, 190 tysięcy, więc dużo, ale pamiętajmy o tym, że to jest po prostu mniejsze państwo.
1: Z mojej strony muzycy, którzy inspirowali się muzyką z Ameryki Południowej, ale nie są obywatelami żadnego z krajów stamtąd, no bo po pierwsze zagrałem gościa, który pochodzi z Holandii, z Amsterdamu, o pseudonimie z Rotterdamu, przepraszam, nie z Amsterdamu, Psalm Tris, którego jedna z albumów, czyli płyta z roku 2021, nosi tytuł Caso de Amor Brasileiro, czyli jak rozumiem przypadek miłości raczej do Brazylii, jak sądzę, a nie miłości. Tu nie chodzi o kobietę czy o mężczyznę, a raczej o
0: patriotyzm, powiedzmy.
1: O kulturę brazylijską, o to, tego okay, szukałem.
0: Dobra.
1: To jest taki instrumentalny hip-hop, który jest bardzo, bardzo inspirowany przede wszystkim sambą, ale też innymi gatunkami. No i słucha się tego znakomicie. Nie tylko... I też, bo to jest chyba ważne, wydaje mi się, że to może być taki bardzo dobry entry point, czyli takie wejście do w ogóle zanurzenia się w muzyce brazylijskiej dla kogoś, kto nie miał z nią większego do czynienia. Dobrze zrobione, ale bez jakiejś bariery, czy językowej, czy dźwiękowej. Słucha się tego świetnie i jest to jednocześnie zbliżone. Wiemy, czego słuchamy jako słuchacze muzyki z tych kodów kulturowych, z którymi obcujemy, ale też słychać, że jest to trochę co innego i to trochę co innego to są właśnie te elementy brazylijskie. I druga rzecz to jest Adrian Quesada, czyli muzyk, który zdobył 8 Nagród Grammy i jest odpowiedzialny za sukces m.in. Black Pumas, ale też takich zespołów jak Okoty Soul Sounds czy Brownout, który na pewno grałem jeszcze w Rot FM, bo to był zespół, który po funkowemu nagrał 2 albumy z coverami Black Sabbath, ale w taki sposób, że ja nigdy nie słyszałem, żeby ktoś w ten sposób grał inny zespół, żeby brzmiał aż tak organicznie i jak własne kompozycje, nie na przestrzeni jednego utworu, nie na przestrzeni dwóch, ale na przestrzeni dwóch płyt. No znakomite to było. Płyta Brownout Presents Brown Sabbath jest fantastyczna i druga płyta, która wyszła 2 lata później, też jest świetna. Solo z kolei Adrian Quesada pod własnym nazwiskiem gra muzykę inspirowaną Ameryką Południową, ale to są klei takie nowoczesne wersje różnych gatunków, bo to jest wielostylowe. Zdarzyło mu się chociażby sięgać po bolero na argentyńskie, na płycie Bolero z Psychodelicos, na znowu dwóch częściach tej płyty. Z kolei na najnowszej, czyli Trio Asesino, połączył tą muzykę czy argentyńską, czy brazylijską z trip-hopem i to jest bardzo ciekawe, bo to jest trochę jakby spowolnić właśnie te dźwięki. No i nie da się ukryć, że no wychodzi. Ja wprawdzie nie jestem użytkownikiem żadnych używek poza kawą i herbatą, ale no brzmi to mocno zielono, że tak to zeufemizuję i więcej nie będę dodawał. Jest to super płyta, no ale jednocześnie bardzo taka kanapowa i relaksacyjna.
0: To jest też wątek, który się przewija przez wiele audycji, nie wymawiany bezpośrednio u nas, ale no, umówmy się, że w momencie, kiedy znowu zagramy coś stonerowego, to pewnie z dołu trzeba będzie to eufemizować, więc no, są rzeczy, które z muzyką pewnego rodzaju po prostu idą w parze, niestety bądź niestety, ale regularnie.

0: mocy porozumienia pomiędzy Polską i CERN-em jesteśmy w stanie wysłać do CERN-u grupy studenckie, które uczestniczą w budowaniu bardzo wyrafinowanych, złożonych technologicznie, ciekawych i pasjonujących urządzeń takich jak akceleratory cząstek elementarnych.
1: Radio Nowinki Politechnika Krakowska. Zawsze bliżej nauki.

0: Tu nowinki.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie na dzisiejszym poranku w nowinkach, a witam Was Tomasz Kapuśniak. Poranek informacyjny, a skoro tak, no to moi drodzy, drobne podsumowanie mijającego, a w zasadzie minionego już tygodnia. Po pierwsze, zakończył się 64. Rajd Politechniki Krakowskiej. Euforyczny, dodam, a wszystko to rozgrywało się w Kiczycach, niedaleko Cieszyna w sumie. W trakcie rajdu, jak zwykle, kilkuset studentów doskonale się bawiło, a nawet pogoda dopisała, bo w zasadzie tylko pierwszego dnia troszeczkę chłodno było. Dodam jeszcze, że poza grochówką na koniec, w trakcie były oczywiście liczne zabawy, gry, chodzenie po górach, a także koncert, w którym wystąpiły grupy Libid, Szumy i Wideo. Nie można również zapomnieć o tym, że już w miniony weekend rozegrał się Kościuszkon, czyli czwarty hackathon naukowy, który dotyczył cyberbezpieczeństwa. Jednym słowem, tak bardzo, ale to bardzo studencko się troszeczkę zrobiło. A skoro już mowa o studenckości, to myślę, że do tego tematu wrócimy za chwilę.

Tak, ale zanim wrócimy do kwestii studenckich, najpierw sprawy organizacyjne, które mogą być niezwykle istotne dla pracowników, chociaż nie tylko, moi drodzy. Bowiem od 1 października 2026 roku na Politechnice Krakowskiej będą obowiązywać karty identyfikacyjne dla pracowników uczelni, mieszkańców osiedla studenckiego Politechniki Krakowskiej, gości uczelni oraz osób wykonujących pracę na PKE, w tym na podstawie umów zleceń. W zarządzeniu rektora są już opublikowane podstawowe informacje z tym związane, natomiast prośba. Do sporządzenia kart identyfikacyjnych pracowników będą potrzebne aktualne fotografie. W związku z tym wszyscy pracownicy proszeni są o dokonanie aktualizacji fotografii lub jej wprowadzenie do aplikacji wirtualne kadry w terminie do 30 czerwca 2026 roku. Jest to o tyle istotne, że ta fotografia będzie umieszczona, nadrukowana na kartę identyfikacyjną. Dodam jeszcze jedną istotną sprawę, jeżeli chodzi o samą fotografię, bo aktualizację fotografii dokonujemy w oparciu o fotografię, no powiedzmy, w formacie dowodowym, dowodu osobistego. Natomiast osoby, które nie posiadają aktualnych fotografii, mogą wykonać ją nieodpłatnie w dziale promocji Politechniki Krakowskiej. Natomiast odbiór będzie następował w terminie do 30 września, który to przeprowadzi, a w zasadzie wydanie kart przeprowadzi dział gospodarczy Politechniki Krakowskiej. No i a propos działów, z dniem 1 maja 2026 roku utworzono w Politechnice Krakowskiej dział organizacyjno-prawny, a do jego zadań należy m.in. nadzorowanie obiegów w EOD-zie dotyczących obsługi prawnej i zawieranych umów oraz udzielanych pełnomocnic. Ostateczna redakcja wewnętrznych aktów normatywnych przy współpracy z jednostkami organizacyjnymi oraz merytorycznie odpowiedzialnymi za dany temat. Opracowanie i aktualizację struktury organizacyjnej uczelni oraz regulaminu organizacyjnego uczelni. To tak organizacyjnie prawie tyle.

No, powiedziałam wyraźnie, prawie tyle, bo jeszcze jedna sprawa, co prawda mniej związana, nazwijmy to, z zarządzeniem, ale niezwykle ważna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie uczelni. Tradycyjnie rektor Politechniki Krakowskiej, profesor Andrzej Szarata, spotkał się z kadrą zarządzającą Politechniki Krakowskiej, czyli kierownikami, dyrektorami jednostek. No, trzeba dodać, że te spotkania służą wymianie informacji, omawianiu bieżących spraw uczelni oraz koordynacji działań jednostek PK oraz informacjami ze spotkania kierownicy jednostek dzielą się z członkami zespołów jednostek, którymi zarządzają, tak aby cała społeczność Politechniki miała pełną transparentną wiedzę na temat bieżących spraw uczelni. A podczas majowego spotkania były poruszane kwestie m.in. regulaminu premii, zawartościowe publikacje naukowe, o tym, że Politechnika dalej będzie procedowała miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Czyżyn, jak również o planach budowy nowego kwadratu 2.0, tudzież pracach przedprojektowych dotyczących kampusu Warszawska, rewitalizacji zieleni, o planach budowy w Czyżynach nowej hali sportowej, o budynku dla Wydziału Informatyki i Matematyki, tudzież wykorzystaniu niedawno zakupionego budynku po Komarchu, a także modernizacja biblioteki, wprowadzenie kart dostępowych, o których już mówiliśmy, a również pracach nad podniesieniem progu kwoty, do której będzie można dokonywać zakupów i zamówień usług w uproszczony wobec pełnej procedury zamówień publicznych sposób. Jak również o pracach nad transformacją cyfrową uczelni i wydatkach na nią pod transparentną kontrolą zarządcą komitetu sterującego. Oczywiście było jeszcze parę, a w zasadzie bardzo wiele istotnych rzeczy omawianych, spraw dotyczących funkcjonowania uczelni, natomiast nie zmienia to faktu, że mamy tutaj oczywiście kolejne niezwykle ważne spotkanie, jeżeli chodzi o wiedzę dotyczącą funkcjonowania uczelni w roku bieżącym i myślę nie tylko w bieżącym.

number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your call again. Tak, miało być jeszcze o studentach oczywiście, no to nie można nie wspomnieć o zespole, a w zasadzie grupie naukowej MechPower, bo nie zwalnia tempa. Zgodnie z zapowiedziami, które przekazali nam członkowie akurat tego towarzystwa, mieli naprawdę bardzo, ale bardzo zajęte dwa tygodnie. Dnia 23 i 26 kwietnia do 26 kwietnia brali udział w Poznań Motor Show, a tam byli przedstawicielem w ramach 15 ogólnopolskich mistrzostw mechaników. Dość powiedzieć, że właśnie Wydział Mechaniczny był tutaj partnerem, jak i również Politechnika. A na stoisku m.in. właśnie MechPower były dokonywane konkurencje z zakresu elektromobilności, młody mechanik pojazdów specjalnych i mechanik zawodowy. Jednym słowem, było bardzo ciekawie. Natomiast trzeba również zaznaczyć jeszcze jedną sprawę, bo w mijający długi weekend, a w zasadzie wydłużony, brali udział w innym niezwykle ważnym wydarzeniu, bo w tym czasie byli na Hankook Bearing Aprix 2026, czyli odbywających się w dniach 2 i 3 maja na terenie lotniska Tempelhof zawodów czy spotkań związanych z ABB, FIA, Formuła E, World Championship. A dodać należy, że nasze stoisko, czyli Politechniczne, było jedyne z Polski na tym wydarzeniu. No, poza tym znajdowało się w strefie Fan Village, czyli wśród atrakcji dla kibiców oraz stoisk zespołów Formuły Student z Niemiec.

A jeżeli chodzi o miniony już wtedy tydzień, nie można nie wspomnieć o tym, że miały miejsce również inne wydarzenia, które myślę, że mogły być intrygujące, ciekawe, jak i również ważne dla wielu pracowników, tudzież studentów Politechniki Krakowskiej. Otóż Centrum Transferu Technologii 6 maja przeprowadziło stacjonarne szkolenie z zakresu przygotowania ofert programu Horyzont Europa. A w ramach szkolenia zostały omówione m.in. rodzaje projektów, zasady finansowania, a także formalności związane przy składaniu wniosków oraz kluczowe informacje niezbędne do ich przygotowania i złożenia aplikacji w ramach programu. Dodam jeszcze, że oczywiście było to niezwykle obłożone szkolenie, w związku z tym myślę, że będą również ponawiane, bo w końcu jest to temat, który na pewno będzie interesował wielu pracowników Politechniki Krakowskiej.

A jeżeli chodzi o chwalenie się, no to nie można nie wspomnieć o tym, że trzy projekty Politechniki Krakowskiej zdobyły finansowanie w ministerialnym programie Społeczna Odpowiedzialność Nauki 3. A przedmiotem programu jest wsparcie m.in. uczelni w procesie popularyzacji nauki przez upowszechnianie w sposób zrozumiały i przystępny dla społeczeństwa wyników badań naukowych i prac rozwojowych. Dodam jeszcze, że program składa się z trzech modułów, a w module popularyzacja nauki finansowanie zdobyły wszystkie projekty złożone przez naszą uczelnię. Natomiast nie można również nie wspomnieć, że Politechnika Krakowska rozpoczyna współpracę ze Związkiem Samorządów Polskich, a dzięki porozumieniu podpisanemu 30 kwietnia w sali senackiej Politechniki Krakowskiej z eksperckiego wsparcia uczelni będzie mogło korzystać ponad 160 gmin i powiatów zrzeszonych w stowarzyszeniu. Umowę w obecności przedstawicieli władz samorządowych gmin zrzeszonych w ZSP sygnowali rektor Politechniki Krakowskiej profesor dr habilitowany inżynier Andrzej Szarata i Adam Ciszkowski, prezes Związku Samorządów Polskich, burmistrz Halinowa.

Była już pewna forma podsumowania wydarzeń minionego tygodnia. Warto wspomnieć o tym, co czeka nas w nadchodzącym tygodniu. A czeka nas naprawdę, naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Dość powiedzieć, że w zasadzie każdy dzień przynosi nowe wydarzenia, a nawet kilka, i chyba można się w tym nieco nawet pogubić. Po pierwsze, na sam początek oczywiście, chciałbym Wam zaanonsować i zaproponować udział w kolejnych edycji wykładów otwartych na Politechniki Krakowskiej, bo już dzisiaj o godzinie 17 w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia pojawi się tam ni mniej, ni więcej, tylko profesor doktor habilitowany Antoni Dudek z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a będzie to wykład dotyczący polskiej racji stanu. Natomiast już niejako poniekąd i wychodząc krok do przodu, w czwartek będzie miała miejsce wyjątkowa akademicka rozmowa rektora Politechniki Krakowskiej Andrzeja Szaraty z kardynałem Grzegorzem Rysiem. To z kolei odbędzie się w działowni w czwartek 14 maja, a tytuł czy temat: czy jeszcze umiemy się słuchać, o dialogu w świecie podziałów i emocji. Przy okazji trzeba zaznaczyć, że ta rozmowa będzie okazją do refleksji nad rolą dialogu we współczesnym świecie.

Tak jak wspomniałem, poniedziałek będzie ekonomet. Natomiast już 12 maja, we wtorek, uroczyste posiedzenie Senatu Politechniki Krakowskiej w ramach, no nazwijmy to, Święta Politechniki, zmiana nazwy, to też trzeba zaznaczyć. A uroczyste posiedzenie Senatu poprzedzi tradycyjny pochód władz uczelni i wydziałów, rektorów poprzednich kadencji, senatorów, uczestników posiedzeń Senatu z głosem doradczych i członków Rady Uczelni spod popiersia Tadeusza Kościuszki na dziedzińcu kampusu przy ulicy Warszawskiej do budynku działowni, gdzie odbędzie się posiedzenie Senatu. A na czele pochodu pójdą Poczty Sztandarowe i Krakowska Orkiestra Staromiejska. Dość jeszcze należy zaznaczyć, że w programie będzie również wręczenie odznaczeń państwowych, wręczenie odznaczeń uczelnianych, wręczenie dyplomów laureatum nagrody rektora, wręczenie dyplomów wyróżniającym się pracownikom badawczym i badawczo-dydaktycznym, wręczenie dyplomów laureatom nagrody rektora Politechniki Krakowskiej za utworzenie kursów, tudzież wręczenie dyplomów laureatum ogólnopolskiego konkursu MR Chief. Dość powiedzieć, że nie będzie to niejako koniec wydarzenia, bo świętowanie będzie kontynuowane w sobotę 23 maja podczas pikniku Politechniki na osiedlu studenckim na Czyżynach, a przewidziano mnóstwo atrakcji, w tym wiele aktywności bezpłatnych dla najmłodszych, ale nie tylko, bo będą również miały miejsce i koncerty, i spotkanie. Jednym słowem, zapraszam do udziału.

0: Thank you, DJ.
1: Natomiast 13 maja, czyli w środę, zapraszam po pierwsze na piknik biblioteczny, no bo nie wiem, czy macie świadomość, ale już od minionego piątku trwa tydzień bibliotek, co akurat jest akurat tradycyjnym świętem, które odbywa się rokrocznie na Politechnice Krakowskiej. A w ramach pikniku będzie oczywiście poczęstunek, będą konkursy, będzie spotkanie z pracownikami biblioteki, no i będzie jeszcze masę innych atrakcji. Natomiast dla osób, które chciałyby, no powiedzmy, czegoś bardziej wyniosłego, to przypominam, że również 13 maja od godziny 9.30 do 15 w pawilonie konferencyjno-wystawowym Kotłownia odbędzie się konferencja Uczciwa rozmowa o atomie w nauce. A będzie ona prowadzona przez Przedstawicielstwo Regionalne Komisji Europejskiej w Polsce wraz z Instytutem Polityk Publicznych i Politechniką Krakowską. A w ramach programu zaplanowane są 3 panele dyskusyjne, czyli stan polskiej energetyki jądrowej po decyzji Komisji Europejskiej, która zatwierdziła wsparcie dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, międzyuczelniana perspektywa krakowska, inżynieria i zarządzanie w energetyce jądrowej, czyli doświadczenia i przyszłość, jak również energetyka jądrowa, a dialog społeczny, czyli społeczeństwo i samorząd wobec technologii jądrowych.

kolei na 14 maja, na czwartek, zaplanowany jest Dzień Lądowca. To akurat święto Wydziału Inżynierii Lądowej. Nomen omen, będzie zmiana nazwy w tym roku, jeżeli się nie mylę. Ale to oczywiście pieśń przyszłości. Natomiast w trakcie spotkania na pewno będzie możliwość spotkania się z pracownikami, studentami WIL-u, ale także będą różne atrakcje, będą konkursy, będzie koncert i wiele, wiele innych rzeczy. Natomiast dla osób, które chciałyby wysłuchać ciekawej rozmowy, przypominam, że w działowni będzie miało miejsce spotkanie, a w zasadzie rozmowa rektora Politechniki z kardynałem Rysiem. W związku z tym naprawdę warto przyjść na Politechnikę w tym dniu. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place if you're trying to get out.

No i na koniec zapowiedź wydarzenia, o którym w zasadzie chyba wszyscy studenci już na pewno wiedzą, no bo jakby na to nie spojrzeć, juwenalia to rzecz niemalże tak tradycyjna jak Kraków. A skoro tak, no to juwenalia krakowskie 2026, czas zacząć. Dość powiedzieć, że program dosyć rozbudowany. Wszystkie imprezy odbywać się będą na czterech areałach, że tak to określę, na czterech grupach uczelni. Natomiast ja skoncentruję się na naszej politechnicznej sprawie. Jeżeli chodzi o pełny program poszczególnych stref, to proponuję wysłuchanie Kultywatora w środę o godzinie 20. Tam akurat ten program będzie szerzej omówiony, również z uwzględnieniem pozostałych stref. Natomiast jeżeli chodzi o strefę Polibuda, to podpowiem, że już dzisiaj, w poniedziałek o godzinie 10, Laser Tag, to akurat na terenie kampusu Politechniki. Tak przy okazji również napomnę, że w ramach Święta Politechniki i Juwenali poniekąd w uzupełnieniu uroczystego posiedzenia Senatu jutro o 12 na terenie Osiedla Studenckiego od 18 kino plenerowe, na które oczywiście zapraszam. W środę z kolei na terenie Politechniki, a w zasadzie w klubie Kwadrat, będzie Juwe Quiz, czyli quiz politechniczny, na który też oczywiście serdecznie zapraszam. Jeżeli chodzi o kwestię, no chyba najistotniejszą, to przypominam, że w piątek 15 juwenaliowy korowód pokoleń, czyli przemarsz na rynek główny. Pochody rozpoczną się około godziny 10, natomiast na rynku głównym studenci spotykają się o godzinie 12, czyli w samo południe. Natomiast już wieczorową, popołudniową porą rozpoczną się koncerty. Koncerty, które rozgrają się na lotnisku na Szyżynach i w piątek na strefie politechnicznej, na strefie Polibuda wystąpią grupy Ich Troje, Strachy na Lachy, Lordofon, Łydka, Grubasa i Lotta. Natomiast w sobotę 16 maja tuż po godzinie 18.30 wystąpią Żabson, Awi, Guzior, Słoń, Gruby, Mielski, Aster i DJ Sojna. Natomiast już w niedzielę, niejako na zakończenie, dzień na Osiedlu Studenckim Politechniki Krakowskiej, to akurat cały dzień do Waszej dyspozycji. Przypominam, ławeczki, grille są otwarte, macie możliwość oczywiście bardzo sympatycznego spędzenia czasu.

Na dzisiaj z mojej strony to już wszystko, przynajmniej jeżeli chodzi o wydarzenia. No, prawie wszystko. Ja jeszcze raz przypominam, że dzisiaj tuż po 20 startuje GPS na naszej antenie, a przypominam, że Radio Nowinki możecie słuchać poprzez stronę internetową www.nowinki.pk.edu.pl. Dzisiejszy program przygotował dla Was Tomasz Kapuśniak. Ja ze swej strony bardzo dziękuję za wysłuchanie. No i oczywiście przypominam o wszystkich wydarzeniach, które w nadchodzącym tygodniu, w tym tygodniu będą miały miejsce, zaczynając od wykładów, zaczynając od lasertagu dzisiaj, a kończąc na juwenaliach, które zabawią nas przez cały nadchodzący weekend. Do usłyszenia. Cześć.

0: Tu nowinki.
1: Dobry wieczór. Moi mili, od paru już weekendów, paru tygodni macie okazję na naszej antenie słuchać programu troszeczkę zakurzonego, że tak to określę, z naszej odkurzonej. Program jest w pewnym stopniu kwintesencja akurat tego, co udało nam się zachować w naszym archiwum. Kiedyś, dawno temu w nowinkach funkcjonował program z naszej odkurzonej taśmoteki, gdzie prezentowane były różne starsze nagrania, aczkolwiek biorąc pod uwagę dostępność do muzyki, było to troszeczkę inaczej zorganizowane. W związku z tym czasami były to nagrania, dla których powiedzmy osoby słuchające mogły stwierdzić, że znają je oczywiście bardzo dobrze, ale były również osoby, które po prostu tych nagrań nie słyszały. W dzisiejszych czasach znalezienie takich nagrań jest dużo trudniejsze, ale i idea naszego programu jest troszeczkę inna. Wtedy nazywało się to z naszej odkurzonej taśmoteki i wspaniały, zachrypnięty głos Tomka Beryzowskiego, który powiedzmy kaszlał sobie na sam koniec. Ale to, tak jak powiedziałem, było te kiedyś. Dzisiaj zapraszam na kolejną edycję programu z naszej odkurzonej, a wysłuchacie materiału niezwykle ciekawego, intrygującego, a poza tym myślę, że ciekawego pod względem muzycznym też oczywiście. Otóż w 1987 roku w ramach jednej z inicjatyw studenckich organizowany był Akademicki Rok Kultury. I koncert inaugurujący ten cały cykl imprez, wydarzeń muzycznych, które miał miejsce w Krakowie, w krakowskich klubach studenckich, zainaugurowany został przez koncert pod tytułem Marek Grechuta i jego goście. Marek Grechuta zgodził się to poprowadzić, zaprosił kilku zaprzyjaźnionych wykonawców, ale i sam zaśpiewał kilka piosenek, co na pewno było dużą atrakcją tego wydarzenia. A dodam jeszcze, że wśród zaproszonych był Mariusz Lubomski, laureat pierwszej nagrody Festiwalu Piosenki Studenckiej, Grzegorz Turnał, sprzed paru lat laureat nagrody właśnie w ramach Festiwalu Piosenki Studenckiej, a na tym etapie w 1987 roku już muzyk Piwnicy pod Baranami. Jednym słowem zapraszam do wysłuchania koncertu. Koncertu, w którym usłyszymy pięciu wyjątkowych bardów. Marek Grechuta, Mariusz Lubomski, Grzegorz Turnał. A to wszystko w ramach koncertu inaugurującego Akademicki Rok Kultury w 1987 roku. A więc moi drodzy, z naszej odkurzonej Marek Grechuta i jego goście.

Thank you.

ciągle mgła. Zadyma gaz, gdzie tu, gdzie raz. A każde tłumaczy się samo przez się, jak klisza w lustrze.

dosyć niemiłe jest to społeczeństwo. Doświadczam tego, gdy ganiam po mieście. Chłopcy chcą manifestować swą męskość. Znowu zapiją niepewność i bezsens. Wieczorem wychodzą na ulicę. Tym razem jednak muszą iść beze mnie. Niby po co znowu iść nad Wisłę. Widziałem wszystko, co było i będzie. Wiem,

0: piątki leżę w wannie. Nie mam siły tańczyć ani chać, napijcie się za mnie. Nie chcę mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać.
1: Chciałem być czysty jak łza, więc nie palę 6 miesięcy. Obiecałem, nie zapalę nigdy więcej. Nigdy więcej. I chyba się to uda, mimo że tu bal. Pełna gęba, chociaż wokół nadal nie ma fal. Bar na sobie dźwiga ciężar wódki czystej. Myślę, jeden szocik w sumie wcisnę.

wannie. Nie mam siły tańczyć ani chlać, napijcie się za mnie. Nie chce mi się płakać ani śmiać, będę leżał w wannie. Nie chcę narkotyków tanich brać, w sumie może wpadnę.

Witam serdecznie, Mezo z tej strony, Vito WS z tej strony, Kwaśna z tej strony, DJ Skill z tej strony. Pozdrawiamy Radio Nowinki i wszystkich studentów Politechniki.